więzienia. Do więzienia, moje kochane państwo. Dziękuję serdecznie wszystkim moim słuchaczom na całym świecie, co słuchali nas. Nasz program z Encarnación Paraguay, Ameryka Południowa, piosenki z miłością z naszej ojczyzny Polski nazwa nasz program. I tak życzę wszystkim mojej tak miłej odpoczynek i wszystkiego najlepszego. Y así llegó a su fin el programa A Mi Gente con Amor Canciones de Polonia, la edición de TNW Producciones. Quienes habla Teresa Bosse, invitándoles a un próximo encuentro, Dios mediante, sábado 12:30. Ahora tengan este muy buen fin de semana, muy buen día. Muchas gracias. Dios bien.